Opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy precz, mam w pi. Wiem, kam si to namierimy.

0: mam troszkę problem z tym głazowem, to nie można. Grazowes,
1: prawda? A, no, ja jestem tutaj taka wsimlona.
0: Sprawnie jest grazowes.
1: Grazowes, a no, nie to sprawnie.
2: Grasshoppers.
0: Grazowes.
2: Grazowes.
0: Grazowes.
2: Grazowes.